bible mama tiasɛ fo na nsonifoɔ duane na ɔmokoto sɔre sɛne deɛ ne mɔnyam yɔnkyere aduonu na bebi a wotesɛ mibiaɛ pɛ sɛ wo adomanyiwane ne